0: these Kirkwood.
1: Składę kasłę ta suria oczek. Gorbę jako oczuję norwę ancykła.
2: Ale gdygam koruszka.
1: Is Kirkus. Caramelo aketa gozotu aritzun caramelo ekin.
2: Freddy's Kirkus caramelo aketa gozotu aritzun caramelo ekin.
3: Freddy's Kirkus caramelo aketa gozotu aritzun caramelo ekin. Iurtu zure.
2: Zerokanadu lene aotik.
3: Nene kandatu duten nere ahoti.
4: Freddy Eskerkus karameloak, ariz dun zapore dun, karamelo bakarrak. Entzun duzu nira jarkia? Medikamentu bat nada. Eskatu izkiozu, algepin gehiago, botikarioa.